0: kazalo.
1: Čaki, a lahko to se kaj proba zdaj?
2: Seveda.
1: Res?
3: Ja, veš, da je more, ne?
4: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku.